0: Just for the record, there was a bid to have a musical bench memorial for iconic actress Kalina Jędrusik, who sang this also iconic song by Agnieszka Osiecka in her home city of Częstochowa, but so far the idea has failed. The Avenue of Artists in Opole also has statues of Wojciech Młynarski, Jerzy Grotki, Czesław Niemen, as well as Jonasz Kofta, Jerzy Wasowski and Jeremi Przybora.
1: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną niewinną panienkę. Piosenka to są ta szansą.
2: Piosenka to jest klinek.

Ta-ra-ra. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Ta-ra-ra-ra. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę. Na ładną, niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson. Piosenka to jest klinek.

każda kłótnia ma swój dreszczyk. Jesteś przy mnie, lata mkną. Nigdy nie krzyknąłeś jeszcze jak mąż przysłowiowy, bo na kociołach